0: Minęła trzecia.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5.14, zachód 20.24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

powiedziano. Pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli i zamętu. Słowa leczą świat z podłego elementu.

0: Szkoła czwarta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy poryby wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5.14, zachód 20.24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzył wesele. Piosenka kancona da smit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.

0: Minęła piąta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5.14, zachód 20.24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
0: Tu Radio Poznań.

0: No i jest siódma.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. Poznańscy policjanci zatrzymali wczoraj po południu mężczyznę podejrzanego o niedzielny atak z użyciem maczety. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej i osiedla Maltańskiego. Napastnik ranił dwóch mężczyzn. Sprawca wpadł w ręce policji na Jeżycach. Poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj byli już wcześniej znani poznańskim policjantom. Po języku polskim czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Informuje Martyna Szymczakowska.
2: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
2: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
4: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
5: Przypadło to raczej podstawą to luź.
6: Dobrze, matma to tam.
7: Teraz tylko, z górki.
8: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
2: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
1: Brakuje wody na polach w Wielkopolsce. Zima, chociaż śnieżna, nie zapobiegła suszy. Skutki braku opadów widać w wielu regionach, także w Dolinie Noteci w północnej Wielkopolsce. Jest dramatycznie sucho, alarmuje Adam Warnkę, który gospodaruje w okolicach Czankowa.
9: Na łąkach może nie, ale na prądach gruntach ornych jest tragedia. Widzimy zboża o zimę, no z dnia na dzień padają. Teraz zamiast budować plon te rośliny, no to one ten plon gubią. Do tego jeszcze silna erozja. No dramat.
1: W sytuacji ograniczonych opadów bardzo ważna jest retencja, czyli zatrzymywanie wody na polach. W przeciwieństwie do innych gospodarstw Adam Warnkę zachował zadrzewienie śródpolne i oczko wodne na łąkach. Dzięki temu zmniejsza skutki deficytu wody na swoich gruntach. A na dziś IMGW zapowiada opady i przelotne burze. Synoptyk Przemysław Makarewicz mówi, że zachmurzenia i temperatur poniżej 20 stopni powinni spodziewać się mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju.
10: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni.
1: W Wielkopolsce dziś temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północy regionu do 25 na południowym wschodzie i przez cały dzień możliwe opady deszczu. Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Zachmurzenie niewielkie. Wiatr dzisiaj nam nie dokucza. Ciepła noc wzmaga moc.
11: MC Radio. Miejska fala informacji.
12: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. W jedynym wczorajszym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał z gdańską Lechią 3-1. Tymczasem piłkarz Lecha Poznań, Ali Golizadeh, nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował wczoraj, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin. Czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Golizadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu ligowych rozgrywek, ale także w tegorocznym Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. Tymczasem Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub spod Jasnej Góry rozwiązał w niedzielę umowę. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3, a nasi ping-pongiści z Rumunią 2-3 w meczach 1/16 finału trwających w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata.
11: Twoje miasto, twoja muzyka, twoje radio. MC Radio 102,7 FM Poznań. Miejska fala informacji.

Party Rock Anthem nas przywitało mocnym uderzeniem. I dobrze, mi się przyda na pewno. Jestem lekko jeszcze, przyznam wam szczerze, nieprzytomna, mimo że wstałam już godzinę temu. Ale ta pogoda dzisiaj i chyba hektolitr kawy dzisiaj przez tą pogodę, coś czuję, spłyną do naszych organizmów. 8 minut po godzinie 7 zapraszam na poranek we wtorek, Ania Drzazga. Na razie wszystko się zgadza, ja to ja i mamy wtorek. No dobra, to jak już tak dobrze poszło, to teraz zagramy sobie Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: Czy dzisiaj poznaniacy wyciągnęli zamiast parasoli samochody, to się zaraz okaże. Zapraszam na Moto MC. Duże korki już w tej chwili czekają wszystkich tych, którzy chcą się dostać, słuchajcie, z Golęcina do Poznania. No, korek na Niestachowskiej, a wcześniej na Niestachowskiej w zasadzie. No, powiedzmy od Niestachowskiej zaczynaj, ciągnie się dalej, oczywiście również na Świętego Wawrzyńca, ale to jest dosyć duży ten koreczek. Na Lutyckiej oczywiście postoicie. Troszeczkę na Obornickiej, trochę między Połabską a Murową na Lechickiej. No i też już zachodnia obwodnica Poznania już powoli zaczyna się tam ustawiać kolejeczka, ale jeszcze jest w miarę okej. Okay. Jeszcze dobrze wygląda w tej chwili rondo Śródka, korek od strony Podwala na Wyszyńskiego i Warszawskiej, ale nieduże. To samo dotyczy ronda Rataje. Tutaj trochę dłużej postoicie od strony Krzywoustego, oczywiście między Śródką a Ratajem, no to musowo. Korek na Hetmańskiej do ronda Starołęka od strony Żegrza, z drugiej jeszcze na razie bez większych problemów dojedziecie. Za to sporo stania czeka ludzi, którzy dojeżdżają na przykład z Puszczykowa i Musiny, i korek zaczyna się już tak, słuchajcie, w Luboniu, mniej więcej na wysokości 3 maja na Armii Poznań i aż do węzła Poznań-Luboń, a potem dalej 28 czerwca, więc tu trzeba doliczyć kilka dodatkowych minut. Obwodnica wygląda ok, lekki korek na S11 tuż przed samym węzłem Poznań-Krzesiny, to samo wygląda w tej chwili przed węzłem Poznań-Komorniki. No i chwilę na wiadukcie Nawiar na Górczynie postoicie sobie, dojeżdżając do Poznania.
1: MC Radio 102,7 FM.

Robbie Williams, Millennium. Dzisiaj mamy 5 dzień maja. Niewiarygodne. Obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk. No, ja mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj. Jednak dzień bez makijażu. To też mogło być nie tylko dzisiaj, ale przez większość czasu. I Międzynarodowy Dzień Położnej między innymi. Na naszym Facebooku zostawiłam wam zdjęcie i pytam was, słuchajcie, czy dzisiaj idziecie do pracy, czy wagary? Bo pogoda jest tak usypiająca, przynajmniej jeszcze póki co, że może wam przyjść do głowy taki pomysł, jak możecie sobie zrobić wagary. Czemu nie? Wiraszko, zawsze tam, gdzie ja. Pogodę sprawdzimy za kilka minut.

0: Girl, Katy Perry w MC Radio na 102,7 FM. Wielkie gwiazdy bawiły się na gali Met w niezwykłych kreacjach. Beyoncé na gali w koronie. Chyba najbardziej podoba mi się Heidi Klum i zdecydowanie błyszcząca Rihanna, chociaż też wszyscy zachwycali się Margot Robbie, która zaprezentowała złotą suknię od Chanel. To najważniejsze wydarzeń w świecie mody, a i czerwony dywan co roku przyciąga uwagę miłośników stylu z całego świata. W tym roku temat przewodni brzmiał Costume Art. Niektórzy wzięli to sobie bardzo do serca, inni troszkę mniej. Polecam, zdjęcia w internecie hulają. A co w pogodzie?
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Z jednej strony wydaje się, że jeszcze może gdzieś popadać, ale w planie tego deszczu nie ma, więc może gdzieś tam do dziewiątej jakieś lokalnie opady deszczu będą, ale niewielkie i na pewno nie wszędzie i mogą się nie pojawić. Za to na termometrach mamy 14 stopni, odczuwalne 16, jest troszeczkę dłuższy, no to prawda, maksymalnie dzisiaj 21, wiatr prawie nie wieje, a ciśnienie jest dość wysokie.
3: I 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

Agat, you babe, you be 40, Chrissy Hind. Za 20 minut będzie już godzina 8. Wstajemy czy wagarujemy dzisiaj? No ja już wstałam, więc na wagary raczej nie wrócę, ale wy jeszcze cały czas możecie, nie żebym was do złego namawiała. Przed nami już teraz cudowna Vaya con Dios, nej na na na, a jeszcze do godziny 8 na pewno zabiorę was na ulicę Poznania, sprawdzimy jak się jeździ i pewnie przed godziną 8 tajemniczy dźwięk.

0: 7.45. Sprawdzamy, co tam się dzieje na ulicach Poznania. No, korki pełną gębą już w tej chwili, nie da się ukryć. Kto wyjeżdża teraz, to pewnie ma najgorzej. Bardzo stan Kowas czeka sporem na Niestachowskiej, na Świętego Wawrzyńca. Oczywiście na Lutyckiej, już też na Obornickiej. Zachodnia obwodnica Poznania też wam się tutaj dołoży do tego stania. Chwilę postoicie, słuchajcie sobie, dojeżdżając na przykład z Koziegów, z Czerwonego, tak sobie myślę, tak z północy, bo tutaj też korki. Oczywiście korki również na dojeździe do Ronda Śródka, tutaj od Podwala wydłużyło się. Stanko na pewno na Świętego Michała, na Estkowskiego, Wyszyńskiego, Gerbary, oczywiście Solna, tutaj centrum też nie da wam odetchnąć. Spore korki na Królowej Jadwigi, na Drodze Dębińskiej, czy też w okolicach Ronda Kaponiera. No i oczywiście Hetmańska z jednej i z drugiej strony do Ronda Starołęka. Jeszcze gorsza sytuacja niż była w Luboniu. Nie wiem, czy to jakiś wypadek był, ale nie ma informacji. Natomiast korki rzeczywiście spore. Podobnie też postoicie sobie dojeżdżając z Komornik, ale tutaj koreczek jest dużo krótszy. Za to z Gądek, jak po prostu znalazł stanie. Można jakiś podcast sobie włączyć, jeśli nie słuchacie akurat MC Radia, to też jest jakieś wyjście. Na pewno zdążycie przesłuchać. No i Lutycka okrutnie razem z Dąbrowskiego też zakorkowana.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Reklama.

0: Love to you, to your new lover i Adele w MC Radio. Tajemniczy dźwięk jednak po godzinie 9 po raz pierwszy usłyszycie. Troszeczkę zmian, jak może zdążyliście zauważyć od wczoraj, czyli dziś tajemniczy dźwięk gramy i owszem, ale to będzie dźwięk, który nie pochodzi z telewizji, tylko trzeba będzie odgadnąć piosenkę. Mam nadzieję, że dobrze wam pójdzie. Coś naprawdę przygotowałam bardzo, bardzo szczególnego. A teraz jeszcze do godziny 8 Baila i Cekero.
1: Baila, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Jest ósma.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Aleksandra Włodarczyk. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowa suma 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwotę podniesiono o 2 miliony złotych. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysłanymi teraz propozycjami zaplanowano na październik. Wielkopolscy strażacy od gaszenia pożarów bez pojazdów zdobywają europejski certyfikat. 17 członków grupy GFFF Poznań, Grand Forest Firefighting, odpowiedzialnej za walkę z pożarami na poziomie gruntu, bierze udział w kilkudniowych ćwiczeniach w Portugalii. Jak mówi zastępca komendanta wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt, scenariusz szkolenia polega na gaszeniu wielkopowierzchniowego pożaru lasu.
2: Będziemy sprawdzani, weryfikowani, czy nasi strażacy i nasze wyposażenie, nasze umiejętności są zgodne ze standardami, po to, żebyśmy mogli działać czy współdziałać przy mechanizmie tym europejskim.
1: Do Portugalii pojechał dowódca polskiej grupy Waldemar Wielgosz. Strażacy z modułu GFFF wykorzystują do walki z ogniem narzędzia do demineralizacji gleby, pilarki spalinowe, rozdzielacze czy dmuchawy. Na koniec o zdrowiu. Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko 2 miliony 200 tysięcy osób ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia. Alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Połowa chorych z katarem rozwija astmę. W pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi? Przeziębiłem się. No nie. To niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nierzutu nosa.
3: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. Szacuje się, że 10 do nawet 15% dzieci może mieć astmę.
1: Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Miejscami chmury i gdzieniegdzie przejaśnia się.
5: Pachnie deszczem. Kilkanaście stopni ciepła.
6: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

Save Your Tears. To oczywiście The Weeknd, to jest poranek w MC Radio. Mamy już 8:06, a wy tutaj piszecie, że no nieźle. Niektórzy to nawet mają wagary od 2 miesięcy z jakiegoś powodu. To zazdrościmy, bo to rzeczywiście milutko. Ale inni znowu piszą, jak na przykład Radek, że wstał o 4:00. Niektórzy wstają dla zapachu deszczu. No tak, rzeczywiście, ten deszcz w nocy był bardzo miły, bardzo dobrze usypiał i bardzo ciężko przez niego było rano wstać. Zatem, kto jeszcze taki niedobudzony, to kawka, zapraszam. Ania Drzazga z wami, jestem o poranku. Ultravox, Dancing with the Tears in My Eyes.

0: Girl i Meghan Trainor na naszej antenie i 14 minut po godzinie 8, zatem zapraszam na Moto MC. Zobaczymy, czy coś się poprawiło, czy coś się pogorszyło. Może są rejony, gdzie się dojeżdża troszkę lepiej. No oby. Za chwilę Imagine Dragons. Chyba minimalnie lepiej jest na Niestachowskiej. Tak mi się wydaje, że tutaj troszeczkę krótszy się zrobił ten korek, ale tak naprawdę to umówmy się niewiele i tutaj nadal czeka Was Stanko niemalże od Winiar dalej w kierunku Poznania. Korek na Świętego Wawrzyńca prawie łączy się z Dąbrowskiego. Tam jest taki króciutki odcinek, który przejedzie się spokojnie. Spory korek na Lutyckiej, na Obornickiej. No i na pewno jeszcze dojeżdżając do Śródki, postoicie. Lepiej wygląda już zachodnia obwodnica Poznania, nadal na Warszawskiej troszkę, na Baraniaka, Stanko i dojeżdżając do ronda Rataje, tak jest, tutaj na Bolesława Krzywoustego, na Hetmańskiej z jednej i z drugiej strony, przy czym ten korek na Hetmańskiej od strony miasta w kierunku Rataj jest dłuższy, tam takie kulanko z górki w dodatku. Na pewno postoicie też na Górczynie, oczywiście sporo samochodów już w centrum, okolice ronda Kaponiera, no to tam naprawdę to jest stanie, tam jest jeszcze tyle świateł. Powolutku, nie denerwować się, polepszył się dojazd za to S11, już tutaj ani jaryszki, ani gądki nie stoją. Nadal ciężka sytuacja w Luboniu. Luboń dzisiaj jakimś rykoszetem obrywa, nie wiadomo za co, ale tutaj stanie i potem jeszcze dalej w Poznaniu na Dolnej Wildzie też dalszy ciąg stania.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: I Try Macy Gray. Wy też spróbujcie wziąć udział w naszej zabawie i zgarnąć voucher do Il Padrino. Zapraszam zatem na tajemniczy dźwięk.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
0: Tajemniczy dźwięk to dźwięk piosenki, na pewno wam znanej. Pytanie tylko, czy po tych pierwszych nutkach da się ją rozpoznać. Jak się da, to wyślijcie odpowiedź pod 7148 w treści hasło MC Radio, imię i nazwisko, albo przez naszego MC Radiowego Messengera, podając numer telefonu do siebie. Po 9 będę dzwonić, przed 9 jeszcze raz dźwięk usłyszycie, więc nie martwcie się, jak nie uda się rozpoznać za pierwszym razem. Jeśli jesteście gotowi, no to gram. Voucher do Il Padrino o wartości 100 zł czeka na was.
2: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Dziwna ta pogoda dzisiaj, dziwna, coś tam niby deszcz ma padać, ale nie wszędzie. W każdym razie 15 stopni na termometrach, odczuwalna 16, dzisiaj prawie nie wieje, jest dosyć duszno, maksymalnie 21. Więcej zdecydowanie chmur niż wczoraj i słońca mniej przez to. I w dodatku ciśnienie, które tak delikatnie opada. I możliwe, że będzie nam się bardziej tej kawy chciało. W nocy dzisiaj znowu popada, jutro nieco chłodniej, 16 stopni.
3: Radio 102,7 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

Everywhere Fleetwood Mac. Za minut 23 będzie już godzina 9 i o godzinie 9 egzamin dojrzałości z matematyki zaczynają pisać tegoroczni maturzyści. Mają na to 180 minut. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym też trwa 180 minut. A w arkuszu podstawowym, słuchajcie, 27-39 zadań. W arkuszu rozszerzonym 10-14 zadań. Na obu poziomach można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć przynajmniej 15 punktów. No a potem im wyżej, tym lepiej. Trzymam kciuki oczywiście za maturzystów. Pewnie wypijacie ostatnią kawkę. No i do szkoły. A teraz Crazy Paris, Horny United, Just for Funk.

0: to po raz ostatni wyjeżdżamy już dzisiaj na ulicę Poznania. Sprawdźmy, jak się jeździ o poranku. No to jest ten moment za kwadrans dziewiąta, kiedy już powoli zaczynają gdzieniegdzie korki odpuszczać. Na przykład lepiej już wygląda dojazd z Lubonia, chociaż tutaj postoicie zarówno na Dębieckiej, dojeżdżając do węzła, jak i na Armii Poznania i dalej na 28 czerwca i na Dolnej Wildzie. Nadal już też spokój na S11, tutaj bez niespodzianek, ale jeszcze czeka Was stanko na Hetmańskiej, dojeżdżając do ronda Starołęka, na Krzywoustego do ronda Rataja. Poza tym ronda Rataja wygląda całkiem nieźle. Śródka od strony Podwala jeszcze trochę zatkana, no i Połapska, między Połapską a Morawą Lechicka. Wciąż bardzo duży korek jest na Golęcinie, na Niestachowskiej, na Wojska Polskiego, na Świętego Wawrzyńca też czeka Was stanie, na Dąbrowskiego już mniej i poprawiła się sytuacja na Luteckiej, niewielkie korki na Obornickiej, spore korki w centrum oczywiście i jeszcze wciąż dojeżdżając tutaj z Górczyna na Głogowskiej na wiadukcie, bo stoicie, tutaj się niewiele zmieniło, ale zaczyna być widać światełko w tunelu, to jest dobra wiadomość.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: miłość.
1: Reklama.
2: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
4: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
3: Jaką?
4: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
3: Super! A co z dziećmi?
4: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
3: No i to jest plan.
5: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
1: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
2: Za 5 minut będzie już godzina 9, zatem dobry moment na to, żeby przypomnieć wam, jak brzmi dzisiaj tajemniczy dźwięk, który jest furtką i bramą do voucheru do Il Padrino. Jak zgadniecie, wyślijcie odpowiedź pod 7148 w treści wpisując hasło MC Radio, imię i nazwisko, albo przez naszego messengera podając numer telefonu. Dzisiaj to jest dźwięk piosenki i po tych pierwszych nutkach myślę, że z łatwością dacie radę go odgadnąć. Voucher do Il Padrino czeka o wartości 100 zł. Po godzinie 9 rozwiązanie, więc jeszcze do momentu, aż nie zadzwonię, to będę czekała na wasze odpowiedzi. Po 9, kto się bawi, to oczywiście niech nie zapomina, żeby odebrać telefon i mi już osobiście powiedzieć, cóż to za tajemniczy dźwięk dzisiaj się skrył. Jeśli jesteście gotowi, leci do was tajemniczy dźwięczek i powodzenia życzę. Nie jest dzisiaj wcale za trudno.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.

0: Jest już 9:00.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia, Aleksandra Włodarczyk. Maturzyści zaczynają właśnie pisać egzamin dojrzałości z matematyki. W Poznaniu ponad 3000 uczniów zdaje maturę w tymczasowych namiotach ustawionych przy stadionie Lecha. Tam maturę zdają uczniowie szkoły w chmurze. Adam Michalkiewicz.
2: Przyjechali z całej Polski. Tu na miejscu musieli być najpóźniej o godzinie 7:15. Wtedy byli wpuszczani do hal. Pojedyncze osoby były nieco później, ale jeszcze udało im się dotrzeć. W okolicach stadionu od rana były ogromne korki. Wielu maturzystów przyjechało z rodzicami.
3: My jesteśmy z Sosnowca, więc podróżowaliśmy przez pół Polski, żeby syn mógł zdać tę maturę.
2: Matury właśnie ruszają, a rodzice czekają. Wokół stadionu znów są dodatkowe ograniczenia w parkowaniu. Wczoraj odholowano kilkanaście samochodów. Dziś już widziałem patrol Straży Miejskiej, więc należy spodziewać się powtórki z wczoraj.
1: Były minister spraw zagranicznych zapowiada, że obchody poznańskiego czerwca będą miały wymiar międzynarodowy. W czerwcu minie 70 lat od wybuchu antykomunistycznego zrywu pracowników zakładów Cegielskiego, noszących wówczas imię Józefa Stalina. Poseł PiS Szymon Szyngowski-Welsenk przekazał, że trwają rozmowy nad zorganizowaniem w tym czasie szczytu przedstawicieli państw regionu.
4: No ale jeżeli pojawiliby tutaj się liderzy innych krajów właśnie w Poznaniu, to nie tylko w związku z obchodami, ale także po to, żeby rozmawiać o ważnych sprawach, podejmować strategiczne decyzje, i to będzie też element niewątpliwie przygotowań do G20.
1: Poseł Szymon Szyngowski-Welsenk zapowiada przekazanie większej liczby szczegółów na temat wydarzenia pod koniec maja. Niestety sprawdził się czarny scenariusz. Piłkarz Lecha Ali Golizadeh nie będzie mógł grać co najmniej do końca roku. Irański pomocnik doznał kontuzji podczas sobotniego meczu kolejorza w Lublinie z motorem i na noszach został zniesiony z boiska. Wczorajsze badania wykazały, że zawodnik zerwał więzadła krzyżowe, a to oznacza operację i długą rehabilitację. Golizadeh sam podejmie decyzję, gdzie przejdzie leczenie. Kontuzja sprawiła, że nie zagra ze swoją reprezentacją na Mistrzostwach Świata w USA. Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Miejscami chmury i gdzieniegdzie przejaśnia się. Pachnie deszczem. Kilkanaście stopni ciepła.
5: MC Radio. Miejska fala informacji.

Poranek już dobrze obudzony do życia. Tutaj z oknami jeszcze remonty trwają. 5,5 minuty po godzinie 9, a w tej godzinie na pewno dużo doskonałej muzyki i oczywiście zadzwonię do kogoś w sprawie tajemniczego dźwięku, żeby obdarować go voucherem do Il Padrino. Z nami Jennifer Rush, The Power of Love. Ania Drzazga, zapraszam na poranek z MC Radiem.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
2: To już dobra pora na rozwiązanie naszej zabawy z tajemniczym dźwiękiem. Było łatwo, ale dwa utwory się pojawiały w waszych tutaj odgadywaniach. Oczywiście tylko jeden był poprawny. Zadzwoniłam do Joanny. Halo, halo. Dzień dobry, Joanno. MC Radio z tej strony.
3: Dzień dobry.
2: Ania Drzazga. I jak tam ci mija poranek wtorkowy?
3: A bardzo dobrze. Czekałam na voucher.
2: A dobrze ci się spało dzisiaj?
3: Dobrze.
2: A jak się wstawało w tym deszczu, czy może już bez deszczu wstawałaś?
3: Nie, nie padało.
2: Nie, akurat nie padało.
3: Wstawałam bardzo wcześnie, wstawałam, nie padało. O. Już wstawałam po 5, więc nie padało.
2: Już nie padało. Słuchaj, a jak tam w pracy dzisiaj? Chyba, że nie jesteś w pracy.
3: Jestem w pracy i też spokojnie, także wszystko się dobrze układa.
2: Oj, no to po prostu wymarzony wtorek, słuchaj, można powiedzieć.
3: Tak, wymarzony.
2: Bo teraz jeszcze zadam ci to kluczowe, najważniejsze pytanie, czyli co dzisiaj było w tajemniczym dźwięku?
3: Aerosmith Crying.
2: Tak jest. A jak myślisz, z jakim utworem mylili najczęściej? Innym?
3: Stawiałam może na coś z Guns N' Roses.
2: Okej, okay, takie też się pojawiały odpowiedzi, to prawda. Pojawił się
3: no,
2: nawet...
3: te dwa stawiałam.
2: Okej, okay, więc ja ci powiem, że jeszcze pojawiały się pomysły, że jest to Bon Jovi, że jest to właśnie Guns N' Roses, albo że jest to Aerosmith, ale Amazing, a nie Crying.
3: O, na to też stawiałam. Tak, sprawdziłam także... sobie, nie ukrywam.
2: Tutaj parę osób poległo, ale ty nie, także dobre wyczucie, gratulacje, voucher oczywiście twój.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Miłego dalszego wtorku ci życzę w takim razie.
3: Również wzajemnie.
2: Trzymaj się cieplutko. Na kolejny tajemniczy dźwięk i odsłonę środową zapraszam w imieniu Sebastiana Kończaka. A przed nami oczywiście Aerosmith i Crying, jak żeby inaczej.
0: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

0: Proszek 2 w MC Radio na 127 FM. Za chwileczkę Coldplay, Sky Full of Stars. A teraz co? Przenosimy się na ten taki kawałek błękitnego nieba. Zresztą sprawdzimy, czy rzeczywiście jest błękitne niebo dzisiaj i czy zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: I pyk, 17 stopni, odczuwalna 19, prawie dobiliśmy do maksa, który dzisiaj wyniesie około 20 stopni. Padać już nie powinno, ale zdecydowanie więcej chmur. Gdzieś tam błękitne niebo może prześwitywać będzie, ale zdecydowanie jednak dzisiaj mniej słońca. No i ciśnienie, które spada i które może robić bałagan w naszym samopoczuciu. Warto wspomóc się dzisiaj jakąś kawką. Jutro jeszcze chłodniej, około 17, ale troszkę więcej szans na słońce, ale też na deszcz.
3: MC Radio 102,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujący całoroczną sprzedaż donic i roślin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

Mercy, Coldplay. Dzisiaj po godzinie 10:00 tata odpowiada na naszej antenie. No i teraz o czym dzisiaj? Maciej odpowiada na pytanie, czy ma swoje ulubione dziecko, po kim i jaki talent ma Róża. I to jeszcze nie koniec. Jedna mała porada. Oj, coś tu słuchajcie mi się włączyło, to jestem z Maciejem na tak zwanych łączach. Okej. Okay. I po kim i jaki talent ma Róża. I jeszcze na koniec jedna mała porada. Rada dla rodziców, chociaż Maciej mówi, że nie udziela rad, to dziś będzie chyba wyjątek. Specjalnie dla słuchaczy MC Radia. No to zapraszam do słuchania po 10:00, tata odpowiada. A teraz już okruchy złota, Marika i Paweł Domagała.

0: MC Kolejosz Leszek Łukomski. Lech przywozi z Lublina 3 punkty i coraz pewniej patrzy w stronę mistrzowskiego tytułu, którego jest obrońcą. W Lublinie Kolejoszowi grało się całkiem dobrze. Widać było przewagę i taktyczną, i także jeżeli chodzi o jakość piłkarską. Ba, trener Nils Fredriksen podkreślał jeszcze jeden ważny aspekt na konferencji pomeczowej.
1: Chciałbym zacząć moją wypowiedź od pochwał skierowanych w kierunku gospodarzy z dwóch przyczyn. Pierwsza to oczywiście to, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby móc grać na jak najlepiej przygotowanym boisku i właśnie dzisiaj takie tutaj w Lublinie nastaliśmy. Uważam, że to jest jedyne słuszne podejście, jeżeli chodzi o dbałość właśnie o takie rzeczy jak murawa, jak podłoże, po którym gramy, no bo tylko dzięki temu możemy zwiększać poziom całej ekstraklasy właśnie grając na tego typu boisku i właśnie biorąc to pod uwagę, ta murawa też sprzyjała Motorowi w jego grze, no bo muszę przyznać, że szanuję fakt, że Motor chciał dzisiaj grać w piłkę. To jest drużyna, która wiedzieliśmy, że postawi nam twarde warunki w tym względzie i podoba mi się to, w jaki sposób Motor chce grać w piłkę, więc wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, no ale biorąc to oczywiście pod uwagę, też musimy powiedzieć, że 1-0 to taki wynik, przy którym wszystko może się wydarzyć. Moim zdaniem powinniśmy nieco wcześniej podwyższyć nasze prowadzenie. Były ku temu szanse, a jeżeli się tego nie wykorzystuje, no to wszystko może się w końcówce odmienić w bardzo łatwy i szybki sposób. Myślę, że broniliśmy dzisiaj dobrze, ale musimy wymagać więcej skuteczności pod bramką rywala. Podsumowując, myślę, że to oczywiście wciąż jest bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne 3 punkty, więc możemy się tylko i wyłącznie dzisiaj cieszyć z tego wyniku.
0: Bez wątpienia na dobrze przygotowanej murawie Lech, który gra technicznie, czuł się jeszcze lepiej. Szkoda tylko, że nie udowodnił tego gradem bramek, ale ta jedna jedyna wystarczyła do zdobycia kompletu punktów. Nie ma chyba co narzekać. Ważne, żeby Lech był efektywny, a czy będzie efektowny, to się okaże w tych 3 meczach, które nam zostały, czyli starciach z Arką, z Radomiakiem i na koniec z Wisłą Płock.
2: MC Radio 102,7 FM.

Le Shine Light i Katrina and the Waves w MC Radio. Za 11 minut będzie już godzina 10. Przed nami piękny numer od Miley Cyrus i właśnie

0: Jest już 10.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia, Aleksandra Włodarczyk. Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach w Poznaniu. Późnym wieczorem funkcjonariusze prowadzili czynności w sprawie mężczyzny z rozciętym gardłem. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, poinformował, że podczas udzielania pomocy przez policjantów i ratowników na miejscu pojawił się postronny mężczyzna, który wdał się w awanturę. Fizycznie przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić, dodaje rzecznik wielkopolskich policjantów. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej, wyjęte ze skarbca z okazji 200-lecia tej szacownej instytucji, w salach Zamku Kórnickiego pokazywane są prawdziwe zbiory. To przede wszystkim książki, dokumenty i rękopisy, mówi dyrektor Biblioteki Kórnickiej, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
2: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament, pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek no to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina. Ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony.
1: Wystawa czynna będzie w Kórniku tylko do piątku. Brakuje wody na polach w Wielkopolsce. Zima, chociaż śnieżna, nie zapobiegła suszy. Skutki braku opadu widać w wielu regionach, także w Dolinie Noteci w północnej Wielkopolsce. Jest dramatycznie sucho, alarmuje Adam Warnkę, który gospodaruje w okolicach Czankowa.
3: Na łąkach może nie, ale na prądach gruntach ornych jest tragedia. Widzimy zboża o zimę, no z dnia na dzień padają. Teraz zamiast budować plon, te rośliny, no to one ten plon gubią. Do tego jeszcze silna erozja, no dramat.
1: W sytuacji ograniczonych opadów bardzo ważna jest retencja, czyli zatrzymywanie wody na polach. W przeciwieństwie do innych gospodarstw, Adam Warnkę zachował zadrzewienie śródpolne i oczko wodne na łąkach. Dzięki temu zmniejsza skutki deficytu wody na swoich gruntach. Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Dziś na przemian słońce i chmury. Chmury i słońce. Słońce, no wystarczy. Kilkanaście stopni ciepła. Ciśnienie spada, przyda się kawa.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: Tu Jurek Piasny. Dzięki, że jesteście z nami. Dobrze wiedzieć, że ktoś tam jest po drugiej stronie.
1: MC Radio Poznań 127.

0: Tu Maciej Siwiński. Tata odpowiada. Zapraszam w każdy wtorek o 10.15.
1: Cześć. Ostatnio byłem na takim jednym spotkaniu, duża liczba ludzi, rozmowa zeszła na dzieci, a jakże, i jeden gość, z którym poznaliśmy się dopiero na tym spotkaniu, mówi do mnie tak: o, ty masz czwórkę dzieci, no nieźle, to które jest twoje ulubione? No, każdy, kto ma co najmniej dwójkę dzieci, no tak jak ten gość, który mnie pytał, wie i czuje doskonale, że to pytanie tak naprawdę brzmiało: którego dziecka najbardziej nie cierpisz? Albo które cię najbardziej wnerwia? Widziałem to naprawdę w błysku w jego oczach. Tak się bawić nie będziemy, sobie pomyślałem. Oczywiście, że nie odpowiedziałem mu na to pytanie, no bo który rodzic tak otwarcie przyzna, że któregoś dziecka nie lubi? No właśnie. Ale za to powiedziałem mu, i powiem to zaraz wam, co lubię robić z każdym dzieckiem, albo co chciałbym zrobić, no bo przecież każde jest inne i inaczej przeżywa świat i to, co się na nim dzieje. Więc z Marcelem myślę, że zamknąłbym się w pokoju pełnym klocków Lego i byśmy sobie budowali wszystko. Pojazdy, budynki, dekoracje, plansze ze scenografią. On się do tego nadaje. Jak załapie na coś zajawkę, taki hiperfokus, to zapomina o jedzeniu, piciu, wychodzeniu do łazienki. No, zresztą ja mam to samo, więc wiem, o czym mówię. Więc byśmy tak po prostu sobie spędzili tam ze 3 dni na przykład i byłoby fajnie. Róża, ona się nadaje, żeby wziąć ją na koncert. Im bardziej szalony, fantazyjny i do tańczenia, tym lepiej. Ona jak słyszy piosenkę w radio, to od razu jej nóżka chodzi albo ramionka tu i tam i się wygina w tej i we w te. A na dodatek już czuć, że chociaż ma dopiero 5 lat, to ma poczucie rytmu i melodii i fałszuje nie bardziej niż tata, czyli talent wybitnie odziedziczony po matce. Bernard to jest gość, który jest skrupulatny, szybko się niestety denerwuje, jak mu coś nie wyjdzie, nawet jak coś robi pierwszy raz dopiero, a do tego jest cwany. Dość szybko zaczął czytać samodzielnie, no i wiele spraw zapamiętuje i kojarzy, więc myślę, że razem poszlibyśmy sobie do escape roomu i myślę, że to on by nas stamtąd wyprowadził, a nie ja. A z Marianką, no to na razie bym poszedł po prostu gdzieś do lasu albo na łąkę, na eksplorację. Dziewczyna ma 2 lata, a nie ma oporów przed dotykaniem robaków, ślimaków, łażeniem po ściółce na bosaka, a ostatnio, chcący czy niechcący, jadła też piasek z piaskownicy. Czyli tu akurat geny tatusia. Ale oczywiście musiałbym to wszystko, tą każdą jedną rzecz, robić z każdym osobno, wiadomo. No bo by się pokłócili na pewno, że dla jednego to jest atrakcja, a dla drugiego nie. Ten by mówił, że się nudzi, a to fe, a to coś tam. Ale jak coś zrobić indywidualnie z dzieckiem, to wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Jak na przykład teraz w majówkę chłopcy mieli kilka atrakcji, wszystkie w zasadzie blisko domu, tak maksymalnie 3 km, pogoda była ładna, więc jechaliśmy tam po prostu rowerami, czyli ja ich zabrałem rowerami, tak? No i pod koniec weekendu Róża wyjechała z ogromnymi pretensjami i płaczem, no poniekąd uzasadnionym tym akurat razem, że ona jeździła na rowerze mniej od chłopaków i ona chce gdzieś pojechać tylko ze mną. I wiecie, mówię okej. I wystarczyła przejażdżka w najbliższą okolicę. 25 minut jazdy w tej i we w te i córuś była szczęśliwa. Bo ona sama z tatą, bo wyprawa rowerem i dała radę i to i tamto. I po raz kolejny się przekonałem, że jednym z lepszych momentów w byciu rodzicem to jest wykorzystywanie okazji do jakościowego czasu z dzieckiem. Poświęcenie mu 100% swojego czasu, choćby to było tylko pół godziny. Ale za to jakie pół godziny. Róża jeszcze następnego ranka mówiła, gdzie pojechaliśmy i co zobaczyliśmy. I to jest taka moja porada na dziś. Rozdaję za darmo. Kto chce, niech korzysta. Pa, do następnego wtorku.
0: Tu Maciej Siwiński. Tata odpowiada. Zapraszam w każdy wtorek o 10.15.

MC Kultura, wtorek, Ania Drzazga, zapraszam. Możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego, ponieważ dziś o godzinie 19.30 zobaczycie tutaj Wpatrując się w słońce. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji: pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie, splatając się, odsłaniają tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce, dziś 19.30, Kino Pałacowe. A w kinie Muza dzisiaj zobaczycie Wolność po włosku. To najnowszy film Mario Martone, elektryzujący portret Goliardy Sapiency. Złodziejki, kochanki, więźniarki, niepokorne ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych włoskich pisarek. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta w świecie przemocy i politycznych napięć nie traci z oczu swojej wrażliwości i pasji, a przede wszystkim nie daje sobie odebrać prawa do życia na własnych zasadach. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80. w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, Wolność po włosku stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról? Mario Martone z właściwą sobie precyzją i głębią psychologiczną kreśli portret osoby, która śmiało wyprzedza swoje czasy. Wolność po włosku dzisiaj zobaczycie o godzinie 20.15 w Charlie Monroe Kino Malta, a w Cinema City Plaza o 19.10.

0: 11.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia. Aleksandra Włodarczyk. 40-latek zmarł w nocy w Poznaniu podczas interwencji policji. Do tragedii doszło na ulicy Mickiewicza na Jeżycach. Na miejscu palą się dziś znicze. Powieszono też zdjęcie mężczyzny.
2: Znałem po prostu go. O 1:19 tu przyszłam.
3: W nocy?
2: W nocy.
3: Co tu wtedy było jeszcze? Była akcja cała?
2: Policja tu stała. Pełno policji jeszcze stało.
3: Kim był ten człowiek?
2: Dobrym człowiekiem.
1: Policjanci po godzinie 22 zostali wezwani do innego mężczyzny, który leżał na sąsiedniej ulicy Sienkiewicza z przeciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy pojawił się inny mężczyzna, wdał się w awanturę, przeszkadzając w pomocy rannemu. Nie reagował na polecenia zachowania się zgodnie z prawem i nie przeszkadzania w interwencji, poinformował przedstawiciel policji. Wobec 40-latka użyto gazu pieprzowego. Według rzecznika Komendy Wojewódzkiej w pewnym momencie mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Sprawa jest wyjaśniana przez wewnętrzne biuro kontroli. Jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowa suma 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwotę podniesiono o 2 miliony złotych. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysłaniem teraz propozycjami zaplanowano na październik. Wielkopolscy strażacy od gaszenia pożarów bez pojazdów zdobywają europejski certyfikat. 17 członków grupy GFFF Poznań Grand Forest Firefighting, odpowiedzialnej za walkę z pożarami na poziomie gruntu, bierze udział w kilkudniowych ćwiczeniach w Portugalii. Jak mówi zastępca komendanta wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt, scenariusz szkolenia polega na gaszeniu wielkopowierzchniowego pożaru lasu.
4: Będziemy sprawdzani, weryfikowani, czy nasi strażacy i nasze wyposażenie, nasze umiejętności są zgodne ze standardami, po to, żebyśmy mogli działać czy współdziałać przy mechanizmie tym europejskim.
1: Do Portugalii pojechał dowódca polskiej grupy Waldemar Wielgosz. Strażacy z modułu GFFF wykorzystują do walki z ogniem narzędzia do demineralizacji gleby, pilarki spalinowe, rozdzielacze czy dmuchawy. Więcej informacji z Poznania i okolic na stronie www.mcradio.pl.
0: Chmury walczą ze słońcem. O, temperatura rośnie, widać na słupku. Jak deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
5: MC Radio. Miejska fala informacji.
6: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Weź nie pytaj. Weź posłuchaj MC Radio Poznań na 102,7 FM.
1: MC Radio Poznań.
2: 102,7.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
2: To już dobra pora na rozwiązanie naszej zabawy z tajemniczym dźwiękiem. Było łatwo, ale dwa utwory się pojawiały w waszych tutaj odgadywaniach. Oczywiście tylko jeden był poprawny. Zadzwoniłam do Joanny. Halo, halo. Dzień dobry, Joanno. MC Radio z tej strony. Ania Drzazga. I jak tam ci mija poranek wtorkowy?
3: A bardzo dobrze. Czekałam na voucher.
2: A dobrze ci się spało dzisiaj?
3: Dobrze.
2: A jak się wstawało w tym deszczu, czy może już bez deszczu wstawałaś?
3: Nie padało.
2: Nie padało.
3: Wstawałam bardzo wcześnie, nie padało. O. Już wstawałam po 5, więc nie padało.
2: Już nie padało. Słuchaj, a jak tam w pracy dzisiaj? Chyba, że nie jesteś w pracy.
3: Jestem w pracy i też spokojnie, także wszystko się dobrze układa.
2: Oj, no to po prostu wymarzony wtorek, słuchaj, można powiedzieć.
3: Tak, wymarzony.
2: Bo teraz jeszcze zadam ci to kluczowe, najważniejsze pytanie, czyli co dzisiaj było w tajemniczym dźwięku?
3: Aerosmith Crying.
2: Tak jest, a jak myślisz, z jakim utworem mylili najczęściej? Innym?
3: Stawiałam może na coś z Guns N' Roses.
2: Okej, takie też się pojawiały odpowiedzi, to prawda. Pojawił się.
3: No, te dwa stawiałam.
2: Okej, więc ja ci powiem, że jeszcze pojawiały się pomysły, że jest to Bon Jovi, że jest to właśnie Guns N' Roses, albo że jest to Aerosmith, ale Amazing, a nie Crying.
3: O, na to też stawiałam. Tak, sprawdziłam, także sobie, nie ukrywam.
2: Tutaj parę osób poległo, ale ty nie, także dobre wyczucie, gratulacje, voucher oczywiście twój.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Miłego dalszego wtorku ci życzę w takim razie.
3: Również wzajemnie.
2: Trzymaj się cieplutko. Na kolejny tajemniczy dźwięk i odsłonę środową zapraszam w imieniu Sebastiana Kończaka.
0: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

Zapraszam na Kulturę we wtorek. Dzisiaj o 18:00 w klubie Barok stand-up Katarzyny Piaseckiej. Katarzyna Piasecka wraca wraz z najnowszym stand-upem Bagus. Dużo zmian w życiu przyniosło dużo śmiesznych historii. Świeże, zabawne i bezkompromisowe żarty w niezmiennie charyzmatycznym wydaniu. Podczas wieczoru wystąpi również support Szymon Baraniecki. Zapraszam, klub Barok dzisiaj przy ulicy Wielkiej o 18:00. A jeśli macie ochotę nadrobić jakieś zaległości kinowe, to zapraszam dzisiaj na 18:00 do kina Rialto w ramach DKF Absolvent Chronologia Wody. To reżyserski debiut Kirsten Stewart, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, gdzie przyjęto go owacjami na stojąco. Aktorka, która stawiała pierwsze kroki m.in. u boku Jodie Foster w uznanym przez krytyków thrillerze Davida Finchera Azyl, globalną sławę zyskała wcielając się w rolę Belli Swan w serii filmów z uniwersum Zmierzchu. Jednak późniejsze wybory artystyczne Stewart są o wiele bardziej nieoczywiste i wykraczają poza ramy klasycznego Hollywood. Decyzja o tym, żeby zadebiutować jako reżyserka poprzez przeniesienie na filmowy ekran stosunkowo trudnej i pełnej narracyjnych łamigłówek autobiograficznej powieści, to kolejny przejaw artystycznej dojrzałości aktorki. Chronologia Wody, będącą adaptacją wspomnień Lidii Juknawicz, to pełne zanurzenie w ekstremalne doświadczenia. Opowieść o koszmarnym dzieciństwie, młodzieńczym samozniszczeniu oraz ratunku, jakim dla bohaterki stają się pływanie i pisanie. Chronologię Wody oglądać możecie dzisiaj o 18:00 w kinie Rialto.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
4: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.

0: 15. Jerzy Piasny i Adam Biernacki cofną się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Zajmą się sprawami, które uznane są za zamknięte. Ale zawsze można je otworzyć i znaleźć nowe dowody. Jeśli starsi mówią, że kiedyś tego nie było, nie wierzcie. Słuchajcie na naszej antenie.
1: Autopromocja.

0: jest południe.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne. Poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
2: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca. I finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
1: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z biura kontroli. Do Poznania przyjechali też ze stolicy funkcjonariusze z Komendy Głównej. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji.
2: Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
1: 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby czy zniszczenie mienia. Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w zakładach karnych za różne przestępstwa. Wieczorem policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie innego mężczyzny, który na Jeżycach miał samo okaleczyć się butelką. Trafił do szpitala. Według służb obrażenia, których doznał, nie były śmiertelne. Będzie on przesłuchiwany w tej sprawie. Punktualnie o 12 zakończył się 3-godzinny egzamin maturalny z matematyki. Absolwenci szkół specjalizujących się w naukach ścisłych są spokojni o wynik, jak mówią, bardziej obawiają się rozszerzenia.
3: To jest podstawa, więc mniejsza presja niż na rozszerzeniu, na pewno.
4: Trochę jestem zmęczona. Troszkę przez stres, troszkę przez niewyspanie, troszkę przez to, że to jest coś nowego.
5: Nic takiego, ta matematyka podstawowa.
1: Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Egzaminy maturalne pisze w tym roku prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Informacje z Poznania i okolic także na www.mcradio.pl.
0: Powyżej 20 stopni. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie w górę.
6: MC Radio. Miejska fala informacji.

Emisji Radio gra dla Ciebie hity pełne dobrej energii. Reaguje na ważne lokalne wydarzenia, gwarantuje dobrą zabawę na 102,7 FM. Jednym słowem, Emisji Radio zrobi Ci dzień.

MC Kultura, wtorek, Ania Drzazga, zapraszam. Możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego, ponieważ dziś o godzinie 19.30 zobaczycie tutaj Wpatrując się w słońce. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji: pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie, splatając się, odsłaniają tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce, dziś 19.30, Kino Pałacowe. A w kinie Muza dzisiaj zobaczycie Wolność po włosku. To najnowszy film Mario Martone, elektryzujący portret Goliardy Sapiency. Złodziejki, kochanki, więźniarki, niepokorne ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych włoskich pisarek. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta w świecie przemocy i politycznych napięć nie traci z oczu swojej wrażliwości i pasji, a przede wszystkim nie daje sobie odebrać prawa do życia na własnych zasadach. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80. w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, Wolność po włosku stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról? Mario Martone z właściwą sobie precyzją i głębią psychologiczną kreśli portret osoby, która śmiało wyprzedza swoje czasy. Wolność po włosku dzisiaj zobaczycie o godzinie 20.15 w Charlie Monroe Kino Malta, a w Cinema City Plaza o 19.10.

0: to promocja.
1: Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas.
0: Autopromocja.

0: Jest 13.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia. Beata Chmielewska, odwołany przez Jacka Jaśkowiaka były zastępca prezydenta Poznania, założył Stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedziało się Radio Poznań, w jego władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej. Więcej wie Adam Michalkiewicz.
2: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Wiśniewski został prezesem, skarbnikiem jest radny Tomasz Stachowiak, a w zarządzie między innymi radna Monika Danelska, wiceprezesem były radny Artur Gumny. Na razie nie chcą oni mówić o szczegółach. Według nieoficjalnych informacji inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend i wtedy były zastępca prezydenta Poznania powie, czym nowa organizacja będzie się zajmowała.
1: Prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę, jednocześnie partyjnego kolegę w styczniu. Jacek Jaśkowiak zarzucił Mariuszowi Wiśniewskiemu brak należytego nadzoru nad zarządem dróg miejskich, gdzie w ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika podejrzewanego o korupcję. Do 38 pożarów lasów wyjeżdżali w majowy weekend wielkopolscy strażacy. Na terenach leśnych w regionie nadal występuje duże ryzyko pożaru. Leśnicy apelują o ostrożność. Jak powiedział rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak, po ostatnich opadach deszczu sytuacja delikatnie się poprawiła, ale w wielu miejscach wciąż jest bardzo sucho.
3: Dzisiaj mieliśmy zadysponowany samolot, który ugasił pożar w Nadesinie Grodziec, niecałe pół hektara. W ogóle południowa Wielkopolska to jeszcze cały czas najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: O zasadach bezpieczeństwa przypominają też strażacy. W lesie nie należy używać otwartych źródeł ognia, wyrzucać niedopalonych papierosów czy rozpalać ognisk. Napastnicy byli w kominiarkach, ale dzięki nagraniom z monitoringu udało się ich namierzyć. To sprawcy włamań do garaży w gminie Kazimierz koło Szamotu, gdzie stały zabytkowe samochody. Dwóch sprawców zabrało emblematy z logo pojazdów marek Mercedes i Rolls-Royce oraz zawartość apteczki jednego z pojazdów. Wczoraj dzielnicowi z Kazimierza wspólnie z policjantami z Szamotu przeszukali mieszkanie jednego z podejrzewanych. Drugi dobrowolnie oddał część skradzionych rzeczy. Sprawcy to bardzo młodzi ludzie, 15 i 13 latek. Jeden z nich odpowie przed sądem za kradzież z włamaniem. W przypadku drugiego analizowana jest również kwestia posiadania środków odurzających. Z uwagi na wiek sprawców materiały zostaną przekazane do sądu dla nieletnich. Informacje z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Ciepłe popołudnie. Dziś na przemian słońce i chmury. Chmury i słońce. Słońce, no wystarczy. Przez najbliższy czas ciśnienie będzie spadało.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. MC Radio 102,7.

0: MC Radio. Gramy, nie gadamy. No chyba, że o najważniejszych sprawach z naszego frytla. Słuchaj nas na okrągło. Zapraszam, Jurek Piasny.
1: MC Radio Poznań 127.

Zapraszam na Kulturę we wtorek. Dzisiaj o 18 w klubie Barok stand-up Katarzyny Piaseckiej. Katarzyna Piasecka wraca wraz z najnowszym stand-upem Bagus. Dużo zmian w życiu przyniosło dużo śmiesznych historii. Świeże, zabawne i bezkompromisowe żarty w niezmiennie charyzmatycznym wydaniu. Podczas wieczoru wystąpi również support Szymon Baraniecki. Zapraszam, klub Barok dzisiaj przy ulicy Wielkiej o 18. A jeśli macie ochotę nadrobić jakieś zaległości kinowe, to zapraszam dzisiaj na 18 do kina Rialto w ramach DKF Absolvent Chronologia Wody. To reżyserski debiut Kirsten Stewart, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, gdzie przyjęto go owacjami na stojąco. Aktorka, która stawiała pierwsze kroki m.in. u boku Jodie Foster w uznanym przez krytyków thrillerze Davida Finchera Azyl, globalną sławę zyskała wcielając się w rolę Belli Swan w serii filmów z uniwersum Zmierzchu. Jednak późniejsze wybory artystyczne Stewart są o wiele bardziej nieoczywiste i wykraczają poza ramy klasycznego Hollywood. Decyzja o tym, żeby zadebiutować jako reżyserka poprzez przeniesienie na filmowy ekran stosunkowo trudnej i pełnej narracyjnych łamigłówek autobiograficznej powieści, to kolejny przejaw artystycznej dojrzałości aktorki. Chronologia Wody, będącą adaptacją wspomnień Lidii Juknawicz, to pełne zanurzenie w ekstremalne doświadczenia. Opowieść o koszmarnym dzieciństwie, młodzieńczym samozniszczeniu oraz ratunku, jakim dla bohaterki stają się pływanie i pisanie. Chronologię Wody oglądać możecie dzisiaj o 18 w kinie Rialto.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami.
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Jest 14.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Zdaniem uczniów zadania w tym roku nie były trudne.
2: Łatwo, przyjemnie. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
3: Arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik. Było trochę dużo zadań, aż 33. Łatwe, łatwe, fajne było.
4: W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Prawdziwie, mam nadzieję, że nie będzie żadnego błędu, ale zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji.
1: Jutro odbędzie się egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Niepełnosprawni malują dziś w Poznaniu wielki obraz. Tak w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dziś wszyscy jesteśmy artystami, powiedziała przedstawicielka szkoły Małgorzata Strabel.
5: Używamy różnych narzędzi malarskich, sami mieszamy kolory. Naszym celem jest dobrze się bawić, stworzyć jeden wielki obraz, który będzie się składał ze 103 kawałków, bo jesteśmy Szkoła na 103 i Fundacja Razem na 103.
1: Do akcji może włączyć się każdy. Malowanie potrwa do około 15:30 przy wejściu do szkoły od strony ulicy Rycerskiej. Dziś z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych grupa opiekunów rodzinnych wspierających dorosłe osoby ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością spotyka się z zastępcą prezydenta Poznania. Wręczone zostaną osobiste listy opiekunów rodzinnych opisujące codzienne życie i wyzwania osób, które z powodu rozległego uszkodzenia mózgu nie mogą samodzielnie zabrać głosu, poinformowała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka Anna Nowak. Informacje z Poznania i okolic także na www.mcradio.pl.
0: Ciepłe popołudnie. Dziś na przemian słońce i chmury. Chmury i słońce. Słońce, no wystarczy. Przez najbliższy czas ciśnienie będzie spadało.
6: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio Poznań.
1: Weź nie pytaj, weź się, znaczy posłuchaj. MC Radia.
0: Największe hity i najlepsze nowości.

0: MC Kultura, wtorek, Ania Drzazga, zapraszam. Możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego, ponieważ dziś o godzinie 19.30 zobaczycie tutaj, wpatrując się w słońce, na jednej farmie w północnych Niemczech. W różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji: pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie, splatając się, odsłaniają tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce, dziś 19.30, Kino Pałacowe. A w kinie Muza dzisiaj zobaczycie Wolność po włosku. To najnowszy film Mario Martone, elektryzujący portret Goliardy Sapiency. Złodziejki, kochanki, więźniarki, niepokorne ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych włoskich pisarek. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta w świecie przemocy i politycznych napięć nie traci z oczu swojej wrażliwości i pasji, a przede wszystkim nie daje sobie odebrać prawa do życia na własnych zasadach. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80. w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, Wolność po włosku stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról? Mario Martone z właściwą sobie precyzją i głębią psychologiczną kreśli portret osoby, która śmiało wyprzedza swoje czasy. Wolność po włosku dzisiaj zobaczycie o godzinie 20.15 w Charlie Monroe Kino Malta, a w Cinema City Plaza o 19.10.
1: MC Radio 102,7 FM.

MC Radio Poznań. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
0: Reklama.

0: Jest 15.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim Suchym Lesie. Dwaj 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Lokalni radni zostali powiadomieni o sytuacji przez dwie kobiety, które zauważyły nastolatków podczas spaceru nad jezioro. Jak przekazał radny gminy Suchy Las Jarosław Dudkiewicz, mieszkanki błagały chłopców o zejście na dół.
2: Jedna z nich przerażona zresztą przyciągnęła tych dwóch młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości z nim do tego słupa, więc bardzo wysoko. Wysokie napięcia to są naprawdę potężne konstrukcje, kilkudziesięciometrowe.
1: Nastolatkowie przekazali kobietom, że mają doświadczenie we wchodzeniu na takie obiekty. Regionalna rzeczniczka prasowa odpowiedzialnej za sieci energetyczne spółki Enea Operator, Monika Mieldzioc, powiedziała, że wejście na słup może skończyć się porażeniem prądem i śmiercią.
3: Jeżeli zobaczymy taką osobę, która czy to wspina się na słup, czy bawi się w jego okolicy, oczywiście natychmiast prosimy o to, aby zwrócić uwagę. Po prostu po ludzku powiedzieć, że jest to niebezpieczne.
1: W sytuacji zagrożenia należy wezwać policję oraz pogotowie energetyczne. Radny Jarosław Dudkiewicz zgłosił sprawę lokalnej policji Straży Gminnej w Suchym Lesie. Służby zadeklarowały wzmożenie patroli w okolicy. Wielkopolska policja szuka oszusta, który wszedł do jednej z aptek w Gnieźnie, wykorzystał nieuwagę farmaceutki i zabrał pieniądze. Przestępstwo polegało na wprowadzeniu w błąd podczas transakcji wymiany gotówki, mówi Krzysztof Socha z policji.
4: Mężczyzna wprowadził ją w błąd, ułożył w taki sposób banknoty, aby wydawało się, że ich suma jest większa. Następnie mężczyzna sprytnym ruchem zabrał kilka banknotów o nominale 200 i 100 zł. Straty na szkodę farmaceutki wyniosły 1300 zł.
1: Do podobnych oszustw dochodziło już w ubiegłym roku. Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny publikuje Komenda w Gnieźnie. Informacje z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Lekkie zachmurzenie. Powyżej 20 stopni. Ciśnienie spada, przyda się kawa.
5: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: MC Radio, trzymamy rękę na lokalnym pulsie i gramy najwięcej hitów w Poznaniu. Sprawdź nas. MC Radio Poznań. Sebastian Kończak, czekam.
1: Największe hity i najlepsze nowości.

0: Najlepsze bez gadania.
1: 102,7
0: MC Radio
1: FM.
2: Zapraszam na Kulturę we wtorek. Dzisiaj o 18:00 w klubie Barok stand-up Katarzyny Piaseckiej. Katarzyna Piasecka wraca wraz z najnowszym stand-upem Bagus. Dużo zmian w życiu przyniosło dużo śmiesznych historii. Świeże, zabawne i bezkompromisowe żarty w niezmiennie charyzmatycznym wydaniu. Podczas wieczoru wystąpi również support Szymon Baraniecki. Zapraszam, klub Barok, dzisiaj przy ulicy Wielkiej o 18:00. A jeśli macie ochotę nadrobić jakieś zaległości kinowe, to zapraszam dzisiaj na 18:00 do kina Rialto w ramach DKF Absolvent Chronologia Wody. To reżyserski debiut Kirsten Stewart, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, gdzie przyjęto go owacjami na stojąco. Aktorka, która stawiała pierwsze kroki m.in. u boku Jodie Foster w uznanym przez krytyków thrillerze Davida Finchera Azyl, globalną sławę zyskała wcielając się w rolę Belli Swan w serii filmów z uniwersum Zmierzchu. Jednak późniejsze wybory artystyczne Stewart są o wiele bardziej nieoczywiste i wykraczają poza ramy klasycznego Hollywood. Decyzja o tym, żeby zadebiutować jako reżyserka poprzez przeniesienie na filmowy ekran stosunkowo trudnej i pełnej narracyjnych łamigłówek autobiograficznej powieści, to kolejny przejaw artystycznej dojrzałości aktorki. Chronologia Wody, będącą adaptacją wspomnień Lidii Juknawicz, to pełne zanurzenie w ekstremalne doświadczenia. Opowieść o koszmarnym dzieciństwie, młodzieńczym samozniszczeniu oraz ratunku, jakim dla bohaterki stają się pływanie i pisanie. Chronologię Wody oglądać możecie dzisiaj o 18:00 w kinie Rialto.
3: MC Radio 102,7 FM.

Autopromocja. Kiedy inne stacje grają wciąż to samo, non-stop te same utwory. MC Radio Poznań jest jak źródło na pustyni. Między 9 a 18 nie powtarzamy tego samego utworu. Sprawdź nas. Autopromocja.

0: Dance. MC Radio 102.7 FM.
1: Reklama.
2: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
3: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
2: Jaką?
3: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
2: Super! A co z dziećmi?
3: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
2: No i to jest plan.
4: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
1: Reklama.
5: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: 16.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Przemysł drugi stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźba historycznego władcy została przymocowana do cokołu postawionego w lutym przy skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła. Fundator pomnika Jacek Wojciechowski tłumaczył w rozmowie z reporterem Radia Poznań, że zależy mu na pokazaniu historycznej roli Poznania.
2: Nie, jak to się w tej chwili opowiada, że są były trzy stolice, Gniezno, Kraków, no i Warszawa, tylko Poznań był też stolicą i właściwie to Gniezno było stolicą kościelną, natomiast faktyczną to był Poznań.
1: Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Król Przemysł II był przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów. Panował w latach 1295-96. Temu władcy jest przypisywane wzniesienie poznańskiego zamku. Wracamy do interwencji policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek. Została ona nagrana. Funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne. Poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
3: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
1: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli. Do Poznania przyjechali też ze stolicy funkcjonariusze z Komendy Głównej. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji.
3: Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
1: 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby czy zniszczenie mienia. Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w zakładach karnych za różne przestępstwa. Wieczorem policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie innego mężczyzny, który na Jeżycach miał samo okaleczyć się butelką. Trafił do szpitala. Według służb obrażenia, których doznał, nie były śmiertelne. Będzie on przesłuchiwany w tej sprawie. Informacje z Poznania i okolic także na www.mcradio.pl.
0: Ciepłe popołudnie. Zachmurzenie. Przez najbliższy czas ciśnienie będzie spadało.
4: MC Radio. 2,7. Miejska fala informacji.

0: Hello, hello, tu MC Radio. W pracy, w domu, w samochodzie, na spacerze i na dwóch kółkach jesteśmy wszędzie z wami. Przez cały dzień i w nocy też.
1: MC Radio Poznań
2: 102,7 Poznań.

0: MC Kultura, wtorek, Ania Drzazga zapraszam. Możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego, ponieważ dziś o godzinie 19.30 zobaczycie tutaj Wpatrując się w słońce. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji: pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie splatając się odsłaniają tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce, dziś 19.30, Kino Pałacowe. A w kinie Muza dzisiaj zobaczycie Wolność po włosku. To najnowszy film Mario Martone, elektryzujący portret Goliardy Sapiency, złodziejki, kochanki, więźniarki, niepokorne ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych włoskich pisarek. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta w świecie przemocy i politycznych napięć nie traci z oczu swojej wrażliwości i pasji, a przede wszystkim nie daje sobie odebrać prawa do życia na własnych zasadach. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80. w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, Wolność po włosku stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról? Mario Martone z właściwą sobie precyzją i głębią psychologiczną kreśli portret osoby, która śmiało wyprzedza swoje czasy. Wolność po włosku dzisiaj zobaczycie o godzinie 20.15 w Charlie Monroe Kino Malta, a w Cinema City Plaza o 19.10.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: Tak się zastanawiam, kto wstaje razem z nami?
2: Ranne ptaszki w głowę.
3: Albo kury.
2: Kury to my budzimy.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Przecież nikt normalnie tak wcześnie nie wstaje.
1: No chyba, że ktoś idzie spać z kurami, to wtedy tak.
3: No ale po co wstaje?
1: No żeby usłyszeć energetyczne hity.
3: Informacje o korkach.
2: Informacje z Poznania i z okolic.
1: No i odpowiednio nastroić się na cały dzień.
2: To jest przepis na udany poranek.
1: Oczywiście z MC Radiem.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Od 6 do 10. Zapraszamy.
2: Ania Drzazga.
1: Leszek Łukomski.
3: I Sebastian Kończak.
4: Ćwier, ćwier, ćwier.
1: Ranne ptaszki.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Reklama.

0: jest już 17.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia. Beata Chmielewska, odwołany przez Jacka Jaśkowiaka były zastępca prezydenta Poznania, założył Stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedziało się Radio Poznań, w jego władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej. Więcej wie Adam Michalkiewicz.
2: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Wiśniewski został prezesem, skarbnikiem jest radny Tomasz Stachowiak, a w zarządzie między innymi radna Monika Donelska, wiceprezesem były radny Artur Gumny. Na razie nie chcą oni mówić o szczegółach. Według nieoficjalnych informacji inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend i wtedy były zastępca prezydenta Poznania powie, czym nowa organizacja będzie się zajmowała.
1: Prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę, jednocześnie partyjnego kolegę, w styczniu. Jacek Jaśkowiak zarzucił Mariuszowi Wiśniewskiemu brak należytego nadzoru nad zarządem dróg miejskich, gdzie w ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika podejrzewanego o korupcję. Do 38 pożarów lasów wyjeżdżali w majowy weekend wielkopolscy strażacy. Na terenach leśnych w regionie nadal występuje duże ryzyko pożaru. Leśnicy apelują o ostrożność. Jak powiedział rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak, po ostatnich opadach deszczu sytuacja delikatnie się poprawiła, ale w wielu miejscach wciąż jest bardzo sucho.
3: Dzisiaj mieliśmy zadysponowany samolot, który ugasił pożar w Nadesinie Grodziec, niecałe pół hektara. W ogóle południowa Wielkopolska to jeszcze cały czas najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: O zasadach bezpieczeństwa przypominają też strażacy. W lesie nie należy używać otwartych źródeł ognia, wyrzucać niedopalonych papierosów czy rozpalać ognisk. Napastnicy byli w kominiarkach, ale dzięki nagraniom z monitoringu udało się ich namierzyć. To sprawcy włamań do garaży w gminie Kazimierz koło Szamotu, gdzie stały zabytkowe samochody. Dwóch sprawców zabrało emblematy z logo pojazdów marek Mercedes i Rolls-Royce oraz zawartość apteczki jednego z pojazdów. Wczoraj dzielnicowi z Kazimierza wspólnie z policjantami z Szamotu przeszukali mieszkanie jednego z podejrzewanych. Drugi dobrowolnie oddał część skradzionych rzeczy. Sprawcy to bardzo młodzi ludzie, 15 i 13 latek. Jeden z nich odpowie przed sądem za kradzież z włamaniem. W przypadku drugiego analizowana jest również kwestia posiadania środków odurzających. Z uwagi na wiek sprawców materiały zostaną przekazane do sądu dla nieletnich. Informacje z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu zachmurzyło się. Podmuchy wiatru. Ciśnienie spada, przyda się kawa.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: MC Radio gra dla Ciebie hity pełne dobrej energii, reaguje na ważne lokalne wydarzenia, gwarantuje dobrą zabawę na 102,7 FM. Jednym słowem, MC Radio. Zrobić dzień.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Tajemniczy dźwięk w MC Radio.
2: To już dobra pora na rozwiązanie naszej zabawy z tajemniczym dźwiękiem. Było łatwo, ale dwa utwory się pojawiały w waszych tutaj odgadywaniach. Oczywiście tylko jeden był poprawny. Zadzwoniłam do Joanny. Halo, halo. Dzień dobry, Joanno. MC Radio z tej strony. Ania Drzazga. I jak tam ci mija poranek wtorkowy?
3: A bardzo dobrze. Czekałam na voucher.
2: A dobrze ci się spało dzisiaj?
3: Dobrze.
2: A jak się wstawało w tym deszczu, czy może już bez deszczu wstawałaś?
3: Nie padało. Bardzo wcześnie wstawałam, nie padało. O. No już wstawałam po 5, więc nie padało.
2: Już nie padało. Słuchaj, a jak tam w pracy dzisiaj? Chyba, że nie jesteś w pracy.
3: Jestem w pracy i też spokojnie, także wszystko się dobrze układa.
2: Oj, no to po prostu wymarzony wtorek, słuchaj, można powiedzieć.
3: Tak, wymarzony.
2: Bo teraz jeszcze zadam ci to kluczowe, najważniejsze pytanie, czyli co dzisiaj było w tajemniczym dźwięku?
3: Aerosmith Crying.
2: Tak jest. A jak myślisz, z jakim utworem mylili najczęściej? Innym?
3: Stawiałam może na coś z Guns N' Roses.
2: Okej, okay, takie też się pojawiały odpowiedzi, to prawda? Pojawił się
3: nawet... te dwa stawiałam.
2: Okej, okay, więc ja ci powiem, że jeszcze pojawiały się pomysły, że jest to Bon Jovi, że jest to właśnie Guns N' Roses, albo że jest to Aerosmith, ale Amazing, a nie Crying.
3: Ona to też stawiałam. Tak, sprawdziłam, także... sobie, nie ukrywam.
2: Tutaj parę osób poległo, ale ty nie, także dobre wyczucie, gratulacje, voucher oczywiście twój.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Miłego dalszego wtorku ci życzę w takim razie.
3: Również wzajemnie.
2: Trzymaj się cieplutko. Na kolejne tajemnicze dźwięki odsłonę środową zapraszam w imieniu Sebastiana Kończaka.
0: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak. I tak. Man, I feel like a woman. Tak też.

0: Zapraszam na Kulturę we wtorek. Dzisiaj o 18:00 w klubie Barok stand-up Katarzyny Piaseckiej. Katarzyna Piasecka wraca wraz z najnowszym stand-upem Bagus. Dużo zmian w życiu przyniosło dużo śmiesznych historii. Świeże, zabawne i bezkompromisowe żarty w niezmiennie charyzmatycznym wydaniu. Podczas wieczoru wystąpi również support Szymon Baraniecki. Zapraszam, klub Barok dzisiaj przy ulicy Wielkiej o 18:00. A jeśli macie ochotę nadrobić jakieś zaległości kinowe, to zapraszam dzisiaj na 18:00 do kina Rialto w ramach DKF Absolvent Chronologia Wody. To reżyserski debiut Kirsten Stewart, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, gdzie przyjęto go owacjami na stojąco. Aktorka, która stawiała pierwsze kroki m.in. u boku Jodie Foster w uznanym przez krytyków thrillerze Davida Finchera Azyl, globalną sławę zyskała wcielając się w rolę Belli Swan w serii filmów z uniwersum Zmierzchu. Jednak późniejsze wybory artystyczne Stewart są o wiele bardziej nieoczywiste i wykraczają poza ramy klasycznego Hollywood. Decyzja o tym, żeby zadebiutować jako reżyserka poprzez przeniesienie na filmowy ekran stosunkowo trudnej i pełnej narracyjnych łamigłówek autobiograficznej powieści, to kolejny przejaw artystycznej dojrzałości aktorki. Chronologia Wody, będącą adaptacją wspomnień Lidii Juknawicz, to pełne zanurzenie w ekstremalne doświadczenia. Opowieść o koszmarnym dzieciństwie, młodzieńczym samozniszczeniu oraz ratunku, jakim dla bohaterki stają się pływanie i pisanie. Chronologię Wody oglądać możecie dzisiaj o 18:00 w kinie Rialto.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: Autopromocja.
1: W poranku z MC Radiem codziennie od rana poranna gimnastyka umysłowa.
2: Boomfuck MC, freestyle.
3: Ćwierkające próbelki.
2: Piątek pankrasty.
1: Słyszycie dźwięki z otaczającego was świata, z telewizora albo z piosenki? To macie szansę dostać od nas voucher o wartości 100 zł do restauracji Il Padrino. Kto ma ochotę? Słucha MC Radia codziennie od 6 rano.
4: Sponsorem konkursu Tajemniczy Dźwięk jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Autopromocja.

0: Twój jest 18.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Beata Chmielewska. Poznańscy lekarze znów jadą na ratunek z kolejną misją. Czworo medyków ruszyło do Kamerunu. Wysłała ich poznańska fundacja Redemptoris Missio na miejscu w misyjnym ośrodku zdrowia w Esseng. Także wyposażonym przez poznańskie szpitale będą przeprowadzać zabiegi. W planach przyjęcie co najmniej 150 pacjentów, mówią chirurdzy Andrzej Ratajczak i Bartosz Grzechulski.
2: Będziemy tam operować głównie chorych z przepuklinami. Siostra, która jest na miejscu i właśnie takich ludzi zaprosiła.
3: U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie. W Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
2: Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
1: W skład misji wchodzą jeszcze lekarka anestezjolog Karolina Cieśla-Puklińska i pielęgniarka anestezjologiczna Małgorzata Matuszewska. Podróż trwa 2 dni. W Kamerunie wielu ludzi nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. 1/3 mieszkańców żyje za mniej niż 5 zł dziennie. Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim suchym lesie. 2- i 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Lokalni radni zostali powiadomieni o sytuacji przez 2 kobiety, które zauważyły nastolatków podczas spaceru nad jezioro. Jak przekazał radny gminy Suchy Las Jarosław Dudkiewicz, mieszkanki błagały chłopców o zejście na dół.
4: Jedna z nich przerażona zresztą przyciągnęła tych młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości z nim do tego słupa, więc bardzo wysoko. Słupy, wysokie napięcia to są naprawdę potężne konstrukcje, kilkudziesięciometrowe.
1: Nastolatkowie przekazali kobietom, że mają doświadczenie we wchodzeniu na takie obiekty. Regionalna rzeczniczka prasowa odpowiedzialnej za sieci energetyczne spółki Enea Operator Monika Mieldzioc powiedziała, że wejście na słup może skończyć się porażeniem prądem i śmiercią.
5: Jeżeli zobaczymy taką osobę, która czy to wspina się na słup, czy bawi się w jego okolicy, oczywiście natychmiast prosimy o to, aby zwrócić uwagę. Po prostu po ludzku powiedzieć, że jest to niebezpieczne.
1: W sytuacji zagrożenia należy wezwać policję oraz pogotowie energetyczne. Radny Jarosław Dudkiewicz zgłosił sprawę lokalnej policji, straży gminnej w Suchym Lesie. Służby zadeklarowały wzmożenie patroli w okolicy. Informacje z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: W Poznaniu zachmurzyło się. Podmuchy wiatru. Ciśnienie spada, przyda się kawa.
6: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Tytuł: Maciej Siwiński. Tata odpowiada. Zapraszam w każdy wtorek o 10:15.
1: Cześć. Ostatnio byłem na takim jednym spotkaniu, duża liczba ludzi, rozmowa zeszła na dzieci, a jakże, i jeden gość, z którym poznaliśmy się dopiero na tym spotkaniu, mówi do mnie tak: o, ty masz 4 dzieci, no nieźle, to które jest twoje ulubione? No, każdy, kto ma co najmniej 2 dzieci, no tak jak ten gość, który mnie pytał, wie i czuje doskonale, że to pytanie tak naprawdę brzmiało: którego dziecka najbardziej nie cierpisz? Albo które cię najbardziej wnerwia? Widziałem to naprawdę w błysku w jego oczach. Tak się bawić nie będziemy, sobie pomyślałem. Oczywiście, że nie odpowiedziałem mu na to pytanie, no bo który rodzic tak otwarcie przyzna, że któregoś dziecka nie lubi? No właśnie. Ale za to powiedziałem mu, i powiem to zaraz wam, co lubię robić z każdym dzieckiem, albo co chciałbym zrobić, no bo przecież każde jest inne i inaczej przeżywa świat i to, co się na nim dzieje. Więc z Marcelem myślę, że zamknąłbym się w pokoju pełnym klocków Lego i byśmy sobie budowali wszystko. Pojazdy, budynki, dekoracje, plansze ze scenografią. On się do tego nadaje. Jak załapie na coś zajawkę, taki hiperfokus, to zapomina o jedzeniu, piciu, wychodzeniu do łazienki. No, zresztą ja mam to samo, więc wiem, o czym mówię. Więc byśmy tak po prostu sobie spędzili tam ze 3 dni na przykład i byłoby fajnie. Róża. Ona się nadaje, żeby wziąć ją na koncert. Im bardziej szalony, fantazyjny i do tańczenia, tym lepiej. Ona jak słyszy piosenkę w radio, to od razu jej nóżka chodzi albo ramionka tu i tam i się wygina w te i we w te. A na dodatek już czuć, że chociaż ma dopiero 5 lat, to ma poczucie rytmu i melodii i fałszuje nie bardziej niż tata. Czyli talent wybitnie odziedziczony po matce. Bernard to jest gość, który jest skrupulatny, szybko się niestety denerwuje, jak mu coś nie wyjdzie, nawet jak coś robi pierwszy raz dopiero, a do tego jest cwany. Dość szybko zaczął czytać samodzielnie, no i wiele spraw zapamiętuje i kojarzy, więc myślę, że razem poszlibyśmy sobie do escape roomu i myślę, że to on by nas stamtąd wyprowadził, a nie ja. A z Marianką, no to na razie bym poszedł po prostu gdzieś do lasu albo na łąkę, na eksplorację. Dziewczyna ma 2 lata, a nie ma oporów przed dotykaniem robaków, ślimaków, łażeniem po ściółce na bosaka, a ostatnio, chcący czy niechcący, jadła też piasek z piaskownicy. Czyli tu akurat geny tatusia. Ale oczywiście musiałbym to wszystko, tą każdą jedną rzecz, robić z każdym osobno, wiadomo. No bo by się pokłócili na pewno, że dla jednego to jest atrakcja, a dla drugiego nie. Ten by mówił, że się nudzi, a to fe, a to coś tam. Ale jak coś zrobić indywidualnie z dzieckiem, to wtedy jest zupełnie inna rozmowa. Jak na przykład teraz w majówkę, chłopcy mieli kilka atrakcji, wszystkie w zasadzie blisko domu, tak maksymalnie 3 km, pogoda była ładna, więc jechaliśmy tam po prostu rowerami, czyli ja ich zabrałem rowerami, tak? No i pod koniec weekendu Róża wyjechała z ogromnymi pretensjami i płaczem, no poniekąd uzasadnionym tym akurat razem, że ona jeździła na rowerze mniej od chłopaków i ona chce gdzieś pojechać tylko ze mną. I wiecie, mówię okej. I wystarczyła przejażdżka w najbliższą okolicę, 25 minut jazdy w tej i we w te, i córuś była szczęśliwa, bo ona sama z tatą, bo wyprawa rowerem i dała radę i to i tamto. I po raz kolejny się przekonałem, że jednym z lepszych momentów w byciu rodzicem to jest wykorzystywanie okazji do jakościowego czasu z dzieckiem, poświęcenie mu 100% swojego czasu, choćby to było tylko pół godziny. Ale za to jakie pół godziny. Róża jeszcze następnego ranka mówiła, gdzie pojechaliśmy i co zobaczyliśmy. I to jest taka moja porada na dziś. Rozdaję za darmo. Kto chce, niech korzysta. Pa, do następnego wtorku.
0: Tu Maciej Siwiński. Tata odpowiada. Zapraszam w każdy wtorek o 10:15.

0: MC Kultura, wtorek, Ania Drzazga, zapraszam. Możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego, ponieważ dziś o godzinie 19.30 zobaczycie tutaj Wpatrując się w słońce. Na jednej farmie w północnych Niemczech w różnych momentach XX i XXI wieku dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erika, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji: pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie, splatając się, odsłaniają tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu. Wpatrując się w słońce, dziś 19.30, Kino Pałacowe. A w kinie Muza dzisiaj zobaczycie Wolność po włosku. To najnowszy film Mario Martone, elektryzujący portret Goliardy Sapiency, złodziejki, kochanki, więźniarki, niepokornej ikony wolności, a także jednej z najwybitniejszych współczesnych włoskich pisarek. Ta dojrzała, wyzwolona kobieta w świecie przemocy i politycznych napięć nie traci z oczu swojej wrażliwości i pasji, a przede wszystkim nie daje sobie odebrać prawa do życia na własnych zasadach. Na tle burzliwych realiów Włoch lat 80. w cieniu ideologii, represji i rozczarowań, Wolność po włosku stawia pytanie o możliwość autentycznej wolności. Czy kobieta może odnaleźć swoje miejsce w świecie, który próbuje ją zamknąć w jednej z patriarchalnych ról? Mario Martone z właściwą sobie precyzją i głębią psychologiczną kreśli portret osoby, która śmiało wyprzedza swoje czasy. Wolność po włosku dzisiaj zobaczycie o godzinie 20.15 w Charlie Monroe Kino Malta, a w Cinema City Plaza o 19.10.
1: MC Radio 102,7 FM.

0: MC Kolejosz Leszek Łukomski. Lech, wygrywając 1-0 z Motorem w Lublinie, dopisał sobie 3 punkty i to jest dobra wiadomość. Zdecydowanie złą wiadomością, a nawet powiedziałbym tragiczną, jest kontuzja Alego Golizadeha, który nagrał się w tym meczu zaledwie kwadrans i w 19 minucie na noszach musiał opuścić boisko. W jego miejsce wszedł Daniel Hokans, który notabene też tego meczu nie dograł do końca. A dlaczego? O tym powiedział na konferencji pomeczowej Niels Fredriksen.
1: Zdecydowaliśmy się na tego zawodnika w chwili, kiedy Ali musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Wiemy, że Daniel to jest bardzo szybki zawodnik, co przydaje się przy fazach przejściowych i takich właśnie momentów się wielu spodziewaliśmy. Z drugiej strony oczywiście liczyliśmy się z tym, że Daniel nie jest gotowy na 90 minut, więc wiedzieliśmy, że może zagrać około 45, może nieco więcej minut i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że później w dalszej fazie meczu ta zmiana będzie potrzebna i tak też się wydarzyło. Można powiedzieć, że w tym względzie było to zaplanowane. Mieliśmy tego świadomość, wpuszczając go też na boisko.
0: Kontuzja Alego Golizadeha okazała się niezwykle poważna. Zerwał on więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go przynajmniej 8-miesięczna przerwa. Tragedia irańskiego pomocnika, który ostatnio brylował w szeregach Kolejorza, jest potrójna. Po pierwsze, nie będzie mógł dograć do końca sezonu Ekstraklasy. Po drugie, nie pojedzie na mundial z drużyną Iranu. A po trzecie i najważniejsze, Lech nie przedłuży z nim kontraktu, który kończy się w czerwcu. Perspektywa 8 miesięcy bez możliwości skorzystania z tak kluczowego gracza spowodowała, że włodarze klubu będą szukać kogoś innego na jego miejsce. To oczywiście wielka strata, bo Irańczyk ostatnio wręcz imponował swoją formą, a jednocześnie widać było, że wyrastał ponad naszą polską ekstraklasę. Nam pozostaje tylko życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia Alemu, podziękować mu za to, co zrobił na bułgarskiej i trzymać kciuki za jego dalszą karierę.
2: MC Radio 102,7 FM.

0: Piotr Maciejewski. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
1: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
0: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, mówi Andrzej Borowiak.
1: Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
0: 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby i zniszczenie mienia. Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w więzieniach. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się do śmierci mężczyzny i innych osób. Jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Wieczorem policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie innego mężczyzny, który na Jeżycach miał samo okaleczyć się butelką. Trafił do szpitala, obrażenia, których doznał, nie były śmiertelne. Będzie przesłuchiwany w tej sprawie, dodał Andrzej Borowiak. Przemysł II stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźba historycznego władcy została przymocowana do cokołu postawionego w lutym u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła. Fundator pomnika, Jacek Wojciechowski, tłumaczy, że zależało mu na pokazaniu historycznej roli Poznania.
2: Nie jak to się w tej chwili opowiada, że to były trzy stolice: Gniezno, Kraków, no i Warszawa, tylko Poznań był też stolicą. I właściwie to Gniezno było stolicą kościelną, natomiast faktyczną to był Poznań.
0: Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Król Przemysł II był przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów. Panował pod koniec XIII wieku. Temu władcy jest przypisywane wzniesienie poznańskiego zamku. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
3: Jest zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Będzie pochmurno. Może pokropić deszcz.
4: MC Radio 2 i 7. Miejska fala informacji.

0: Jest 20.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia. Piotr Maciejewski. Do 38 pożarów lasów wyjeżdżali w majowy weekend wielkopolscy strażacy. Na terenach leśnych w regionie nadal występuje duże ryzyko pożaru. Leśnicy apelują do mieszkańców o ostrożność. Jak mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak, po ostatnich opadach deszczu sytuacja delikatnie się poprawiła, ale w wielu miejscach wciąż jest bardzo sucho.
2: Dzisiaj mieliśmy zadysponowany samolot, który ugasił pożar w Nadesicie Grodziec, niecałe pół hektara. W ogóle południowa Wielkopolska to jeszcze cały czas najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

0: O zasadach bezpieczeństwa przypominają także wielkopolscy strażacy. W lesie nie należy używać otwartych źródeł ognia, wyrzucać niedopałków czy rozpalać ognisk. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowe 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwotę podniesiono o 2 miliony złotych. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysyłanymi teraz propozycjami zaplanowano na październik. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kurnickiej wyjęte ze skarbca. Z okazji 200-lecia tej szacownej instytucji w salach Zamku Kurnickiego są pokazywane prawdziwe skarby, zachęca dyrektor Biblioteki Kurnickiej profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
1: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek no to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony.
0: Wystawa będzie czynna tylko do piątku. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
2: Jest zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Będzie pochmurno. Może pokropić deszcz.
3: MC Radio. Miejska fala informacji.
4: Jerzy Piasny zaprasza na Chillout.

dokładnie się kończy to nagranie. Blood Orange, czyli Def Hines i Vivid Light. Z jego ubiegłorocznej płyty Essex Honey polecam wszystkim płytę, bo jest naprawdę kapitalna. Z którą New Soul i trochę też New Jazz. Niech tak będzie. Kto chciałby posłuchać Blood Orange, czyli Dave'a Hinesa, zapraszamy na festiwal w Warszawie 30 maja. Orange Warsaw Festival. Tam będzie jego występ. Witamy serdecznie i zapraszamy na Chill Out. Jerzy Piasny przed mikrofonem, Rafał Polacki za konsoletą. Obiecuję dziś Państwu dużo nowych nagrań. New Soulowych, trochę eksperymentalnych, ale pojawi się też nowy Prince, nowa Jesse Ware. Będzie też Mary Froese z Brazylii. Zapraszamy serdecznie na Chill Out, a teraz Mystic Diversions, czyli Chill Out w Chill Outie.

Słońce już dawno zaszło, jest po 20. My gramy takie ładne chilloutowe utwory Prince'a, Money Don't Matter Tonight, Diamonds and Pearls, tak się nazywa album, z którego zagraliśmy. Proszę Państwa, 10. rocznica odejścia księcia, więc pojawia się trochę na rynku nowości i w związku z tym jest nowy singiel Prince'a, With This Tear. Prince ten utwór nagrał na początku lat 90., ale wtedy nie opublikował tej piosenki, ponieważ podarował ją Celine Dion. Ona też pięknie to zaśpiewała na swojej płycie zatytułowanej Celine Dion. A teraz w 2026 roku otrzymujemy to nagranie solowe Prince'a, With This Tear. To będzie nowość w chilloutie, a później new soulowy Giveon i Rutter Bee.

0: Jerzy Piasny zaprasza na Chill Out.
1: Mam dla was jeszcze jedno nagranie Givona, który urodził się w połowie lat 90. zeszłego wieku w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, i chyba przesiąkł tym soulem i R&B, które tam jest tak uwielbiane. Współpracował z Drake'iem i z jego nowej płyty zagramy coś nowego. Keeper, tak się nazywa to nowe nagranie, a później też nowość Gia Mira, Polka, która świetnie śpiewa w stylu, który nazwałbym alternatywnym popem. I nagranie Cinnamon, ale wcześniej Give On.

coś w tym jest. Gia Mira i Cinnamon. Polska piosenkarka tak naprawdę nazywa się Joanna Mira Douba. I co łączy ją z kolejną piosenkarką brazylijską, to na pewno to, że urodziły się w latach 2000. Postawiły na internet, tam w wiralach ukazują się ich utwory, one grają na gitarze, same tworzą, komponują, piszą teksty. No i dzięki temu mogę dziś mieć dla Państwa przesyłkę prosto z Brazylii. Również miała być włoska, ale będzie brazylijska. Mariana Ferreira Afroes, to ona właśnie. I dwa utwory, Como Woro, to jest utwór, który dopiero co ukazał się w sieci, i nagranie tytułowe z jej albumu Memento. Tak swoją drogą, nie tak dawno graliśmy jej świetny utwór Vaitimbora. To była piosenka, która zyskała na świecie ogromną popularność, może dlatego, że z duetem Trinix ona była wykonywana. Jeśli world music to właśnie takie lekko brazylijskie z brzmieniem trochę bossa nowy, samby, trochę jazzu i muzyki pop. Mari Froesch.

0: grupa AHA. Oj, robią chilloutowy klimacik. To było nagranie Between the Halo and the Horn z płyty True North. To jest ostatni album, który ukazał się w 2022 roku. Przepiękna okładka, taki klif zatopiony w morzu. A propos okładek, nowa płyta Super Bloom, Jessie Ware, też ma świetną okładkę. Sama autorka jest na niej w takiej pięknej, czerwonej sukni w stylu hiszpańskim i to zdjęcie takie lekko rozmazane, tak jak właściwie cała ta płyta. Już za chwilę nowość Automatic, a później ze względu na to, że w kinach jest film Michael o życiu Michaela Jacksona, przedstawia oczywiście jego życie od początków zespołu Jackson's 5 do lat 80., kiedy osiągnął tak ogromny sukces. Nic poza tym. Niektórzy mówią, że to słaby film. Nie wiem, nie oglądałem, ale za to sięgnąłem po ścieżkę dźwiękową, a tam jest przepiękny chilloutowy numer, który zagrał i zaśpiewał Michael Jackson, Human Nature. Kłaniamy się nisko, Jerzy Piasny i Rafał Polacki, chilloutowo Jessie Ware.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.

0: 21.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC Radia, Piotr Maciejewski. Niebezpieczna zabawa w suchym lesie. Dwaj 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Lokalni radni zostali powiadomieni o sytuacji przez dwie kobiety, które zauważyły nastolatków podczas spaceru nad jezioro. Jak przekazał radny gminy Suchy Las Jarosław Dudkiewicz, mieszkanki błagały chłopców o zejście.
2: Jedna z nich, przerażona zresztą, przyczynowa tych dwóch młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości z nim do tego słupa, więc bardzo wysoko, słupy wysokie napięcia, to są naprawdę potężne konstrukcje, kilkudziesięciometrowe.
1: Nastolatkowie przekazali kobietom, że mają doświadczenie we wchodzeniu na takie słupy. Regionalna rzeczniczka prasowa odpowiedzialnej za sieci energetyczne spółki ENEA Operator Monika Mieldzioc podkreśla, że wejście na słup może skończyć się porażeniem prądu i śmiercią.
3: Jeżeli zobaczymy taką osobę, która czy to wspina się na słup, czy bawi się w jego okolicy, oczywiście natychmiast prosimy o to, aby zwrócić uwagę. Po prostu po ludzku powiedzieć, że jest to niebezpieczne.
1: W sytuacji zagrożenia należy wezwać policję i pogotowie energetyczne. Radny Dudkiewicz zgłosił sprawę lokalnej policji.

0: Policji i Straży Gminnej w Suchym Lesie służby zadeklarowały wzmożenie patroli w okolicy. Poznańscy lekarze znów jadą na ratunek. Z kolejną misją czworo medyków wyruszyło dziś do Kamerunu. Wysłała ich poznańska Fundacja Redemptoris Missio. Na miejscu w misyjnym ośrodku zdrowia w Eseng, także wyposażonym przez poznańskie szpitale, będą przeprowadzać zabiegi. W planach przyjęcie co najmniej 150 pacjentów, mówią chirurdzy Andrzej Ratajczak i Bartosz Grzechulski.
1: Będziemy tam operować głównie chorych z przepuklinami. Siostra, która jest na miejscu i właśnie takich ludzi zaprosiła.
2: U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie. W Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
1: Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
0: W skład misji wchodzą jeszcze lekarka, anestezjolog Karolina Cieśla-Puklińska i pielęgniarka anestezjologiczna Małgorzata Matuszewska. Podróż potrwa 2 dni, większość sprzętu lekarze biorą ze sobą. Wielu Kameruńczyków nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. 30% obywateli Kamerunu żyje za mniej niż 5 zł dziennie. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
3: Temperatura spada, no i ciśnienie się waha. Będzie pochmurno.
4: MC Radio. Miejska fala informacji.

0: 22.
1: Wtorek, 5 maja, wiadomości MC-Radia, Piotr Maciejewski. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
2: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
1: 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, mówi Andrzej Borowiak.
2: Także policjanci mieli kamerki nasobne. Cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
1: 40-latek był dobrze znany policjantom, był notowany za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby i zniszczenie mienia. Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w więzieniach. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się do śmierci mężczyzny i innych osób. Jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Wieczorem policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie innego mężczyzny, który na Jeżycach miał samookaleczyć się butelką. Trafił do szpitala, obrażenia których doznał nie były

0: śmiertelne będzie przesłuchiwany w tej sprawie, dodał Andrzej Borowiak. Przemysł II stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźba historycznego władcy została przymocowana do cokołu postawionego w lutym u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła. Fundator pomnika, Jacek Wojciechowski, tłumaczy, że zależało mu na pokazaniu historycznej roli Poznania.
1: Nie jak to się w tej chwili opowiada, że są, były trzy stolice, Gniezno, Kraków, no i Warszawa, tylko Poznań był też stolicą. I właściwie to Gniezno było stolicą kościelną, natomiast faktyczną to był Poznań.
0: Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Król Przemysł II był przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów. Panował pod koniec XIII wieku. Temu władcy jest przypisywane wzniesienie poznańskiego zamku. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
2: Chyba ochłodzenie, tak. Kilkanaście stopni ciepła. Może padać.
3: MC Radio 2,7. Miejska fala informacji.

0: jest 23.
1: Wtorek, 5 maja. Wiadomości MC Radia. Piotr Maciejewski. Do 38 pożarów lasów wyjeżdżali w majowy weekend wielkopolscy strażacy. Na terenach leśnych w regionie nadal występuje duże ryzyko pożaru. Leśnicy apelują do mieszkańców o ostrożność. Jak mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Tomasz Maćkowiak, po ostatnich opadach deszczu sytuacja delikatnie się poprawiła, ale w wielu miejscach wciąż jest bardzo sucho.
2: Dzisiaj mieliśmy zadysponowany samolot, który ugasił pożar w Nadysinie Grodziec, niecałe pół hektara. W ogóle południowa Wielkopolska to jeszcze cały czas najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: O zasadach bezpieczeństwa przypominają także wielkopolscy strażacy. W lesie nie należy używać otwartych źródeł ognia, wyrzucać niedopałków czy rozpalać ognisk. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowe 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwotę podniesiono o 2 miliony złotych. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysyłanymi teraz propozycjami zaplanowano na październik. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kurnickiej wyjęte ze skarbca. Z okazji 200-lecia tej szacownej instytucji w salach Zamku Kurnickiego są pokazywane prawdziwe skarby. Zachęca dyrektor Biblioteki Kurnickiej profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
3: Przede wszystkim rękopis trzeciej części Dziadów. To jest dzieło, które z uwagi na delikatny papier, blaknący atrament pokazujemy naprawdę rzadko, aczkolwiek no to jest klasa zero. Oprócz tego dzieła autorstwa Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, także Chopina, ze średniowiecznych dzieł na pewno kodeks Justyniana najpiękniejszy, najwspanialej zdobiony.
1: Wystawa będzie czynna tylko do piątku. Więcej informacji z Poznania i okolic na www.mcradio.pl.
0: Chyba ochłodzenie, tak. Kilkanaście.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: MC Radio.

tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

MC Radio Poznań. Gramy dla ciebie tak i tak. Tak też. Największe hity i najlepsze nowości.

środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.